0: Panie prezesie, jakiś zespół do pana. Jaki?
1: Kombi.
0: Jakiś kombi? Proszę.

0: Radiowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: to nowość w mojej Radio 24. Hannah Montana, a tfu, Miley Cyrus i Younger Now. Nie wiem, jak wy, ale ja mam wrażenie, że w tej piosence Miley po prostu pyta nas, pamiętacie jeszcze tamte czasy? Bo czas leci szybko, a niektórych wspomnień po prostu nie da się wyrzucić z playlisty życia.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
1: Moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.

0: To jest moje Radio 24.
1: Yeah. All right, let's go.

0: Are you with me?
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz? Moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.

0: szczęścia.
1: Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
0: Ale
1: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Płonie. Zrobię z tego fajka, nowe granie, bo ja się nie boję.
1: W moje radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
4: Słuchasz? Moje radio 24.

0: moje, Radio 24.
1: Już po 11:00 czas zabrać was w krainę wypełnioną największymi klasycznymi hitami. Nic więcej, aż do godziny 12:00 w moje Radio 24.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki, widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: spokój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24.

Radio 24.

Okay.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los?

Chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem ludzki.

Yeah. Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę. Może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje myśli są brudne. Przepraszam ciebie bardzo, już inaczej nie umiem.

0: Nowe gramy w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: to nowość w mojej Radio 24. Hannah Montana, a tfu, Miley Cyrus i Younger Now. Nie wiem, jak wy, ale ja mam wrażenie, że w tej piosence Miley po prostu pyta nas, pamiętacie jeszcze tamte czasy? Bo czas leci szybko, a niektórych wspomnień po prostu nie da się wyrzucić z playlisty życia.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: To jest moje Radio 24.

19, czyli właśnie teraz, w Moje Radio 24 rozpoczynamy podróż nad Mazowszem. Miejscowości małe i duże, posłuchaj i zobacz, czy byliśmy także u ciebie.

0: zawsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno, morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżą kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo. Ale Mogielnica to nie tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne morze zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe. Dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn. Strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy nadleśnictwa Dobieszyn. To bastion ludzi lasu. Tu zaczyna się królestwo natury, do którego człowiek wchodzi rzadko i z szacunkiem. Wlatujemy nad rezerwat Starodrzew Dobieszyński. Z góry widać różnice. To nie są równe rzędy drzew, ale naturalny, potężny chaos sosny i dębu. Niektóre z tych drzew pamiętają czasy, gdy po lesie niosło się echo strzałów. To żywy pomnik przyrody, azyl dla rzadkich ptaków i zwierząt. Ale Dobieszyn skrywa coś jeszcze. Kierujemy obiektyw głębiej w las, tam gdzie beton wrasta w ziemię. Bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę. Ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn, miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Puławskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Puławskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady Warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula Grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już trzecia świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejscowości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie

0: zwanym kościołem, widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu wielkiej puszczy.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: Moje Radio 24.
2: Tu moje Radio 24, minęła 20, a więc przez najbliższe dwie godziny będziemy opowiadać wam historię wielu piosenek starannie
1: historia
2: wybranych.
1: Jednej piosenki.
3: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic. Zespół Zmysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne. Czas wrócić do tej historii. Przed nami Mysłowic i ponadczasowa Peggy Brown.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. W mojej Radio 24, IARL dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: jak. Historia jednej piosenki.
1: Są takie daty, których nie da się wymazać z pamięci. W historii polskiej muzyki jedna z nich ma bardzo konkretną godzinę i bardzo ciężki dźwięk ciszy po koncercie. 24 listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli między innymi Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy niż 1000 słów. Moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało. Ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności, nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś, słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, Pijama Porno dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu. Do nieba wzięci.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.

0: Minęła dziewiąta, w związku z tym, jak zawsze, kontynuujemy historię jednej piosenki. Kilku jeszcze się nam w tej godzinie zmieszcza. Zachęcam do słuchania.
1: Historia jednej piosenki.
2: Dzisiaj klasyk, Perfect i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutańskiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa chcemy być sobą nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. Chcemy bić ZOMO wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed wami Perfect. Chcemy być sobą.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

0: jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: Why don't you come on over, Valerie? Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie Keep Calm and Sing Anyway. Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę The Zutons, Valerie.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Kościelowe.
1: To jest moje Radio 24.

tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja,

za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8000. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na mnie,

bez włosów na plecach. Wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek twojego stylu, Elwoga. A ty się spotykasz z tą, bój się Boga. Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa, za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym, byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady twojego tata.

0: Dachu?
1: Nie. A kto mówi?
0: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.
4: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: To jest moje Radio 24.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki